0: Hello.
1: Ehi, Ramba.
0: Oya na bom.
1: Ala ba ga ko bochi ya.
0: Ehe, ngwa ku onye ozigbo ozigbo, nwa ada njoku.
1: Ala bi ile kun ta bi ile wo ya ozo.
0: Ngwa bele ozo, ngwa bele.
1: Ala ba ta mu ire.
0: Ngwa bele ozo.
1: Oke. Kwa le mu nka asato.
0: Nka asato. Ihe ri na nka asato bu. Ta obo gini na ahia Igbo.
1: Ta ba ara nko.
0: Taba ihe nkwọ izatara ofuma tata nkwọ alu tata ba ihe nkwọ na ahia Igbo tata nkwọ na ahia Igbo